Maryjo Królicy, odpowiadając na Twoje wezwanie do większej modlitwy za nasze rodziny, z głęboką ufnością powierzamy w ręce zarówno naszych żyjących, jak i zmarłych członków. Prosimy, abyś ich wzięła wraz z naszymi osobistymi intencjami i położyła je przed Twoim Jezusem. Dziękujemy Ci, że zajmę na tej drodze wiary. Ty głęboko rozumiesz wszystkie nasze bóle, ukryte walki i ciężary.

0: U četvrtom žalosnom otajstvu razmatrat ćemo kako Isus nosi teški križ na Kalvariju. Molimo za sve pokojne članove obitelji i duše u čistilištu. Gospa je rekla, molite pred križem iz kojeg izviru velike milosti. Ne vriđajte Isusa i nemojte odbacivati križ, on je vaša nada za vječnost. Isus pod teretom teškog križa posrće i pada na zemlju, ali u susretu s Marijinim suosjećajnim pogledom pronalazi snagu da ustane i nastavi put. Naši preminuli su također prošli svoj zemaljski hod koji je bio pun ljudskih slabosti, tereta i padova. S čvrstim povjerenjem molimo našu majku da ih zagovara i prevede milosrdnom Isusu, kako bi ih on očistio i uveo u vječni nebeski pokoj.
1: For sorrowful mystery, the carrying of the cross. We'll pray for all our deceased family members and the holy souls in purgatory. Our Lady said in one of her messages, pray before the cross for which great grace has come. Do not offend Jesus and do not reject the cross. It is your hope for eternity. Jesus falls down under the heavy cross, but he looks at Mary and finds the strength to stand up. Our deceased loved ones also had hard times and fell on earth. With all our trust, we ask Our Lady to help them now and take them to the merciful Jesus so they can rest in heaven.
2: Cuarto misterio doloroso, el camino de la cruz a cuestas. Por todos nuestros familiares fallecidos y las almas del purgatorio. Nuestra madre nos ha dicho, rezad ante la cruz, de la cual vienen grandes gracias. No ofendan a Jesús ni rechacen la cruz. Es su esperanza para la eternidad. Jesús cae bajo la pesada cruz, pero mira a María y encuentra la fuerza para levantarse. Nuestros seres queridos, difuntos, también tuvieron dificultades en la tierra. Con confianza pedimos a María que los ayude ahora y lo lleve a Jesús misericordioso para que descansen en el cielo.
3: En el cuarto mistero doloroso contempliamo la salita al Calvario. Intenzione per tutti i defunti e le anime del purgatorio. Messaggio. Pregate davanti alla croce, da cui vengono grandi grazie. Non offendete Gesù e non rifiutate la croce, è la vostra speranza per l'eternità. Meditazione. Gesù cade sotto la croce pesante, ma lo sguardo di Maria gli dà forza. Anche i nostri cari defunti hanno attraversato difficoltà. Con fiducia chiediamo a Maria di accompagnarli ora da Gesù misericordioso, affinché possano riposare in cielo.
4: Czwarta bolesna tajemnica, droga krzyżowa. Módlmy się za wszystkich naszych zmarłych oraz duszy w czyściu. Orędzie Matki Bożej. Módlcie się przed krzyżem, z którego płyną wielkie łaski. Nie obrażajcie Jezusa i nie odrzucajcie krzyża. On jest waszą nadzieją na wieczność. Jezus upada pod ciężkim krzyżem, ale spojrzenie na Maryję daje mu siłę. Nasi zmarli bliscy również przechodzili trudności. Z ufnością prosimy Maryję, aby ich teraz prowadziła do miłosiernego Jezusa, aby mogli odpocząć w niebie.

0: U petom žalosnom otajstvu razmatrat ćemo kako je Isus bio raspet i umro na križu. Molimo za spasenje i vječni mir cijele naše obitelji, živih i pokojnih. Gospa je rekla, bez križa nema mira i nema ljubavi. Preko križa Isus liječi sve vaše rane i spašava vaše duše. Podno križa, u najvećoj majčinskoj tuzi, Marija nepokolebljivo stoji i prikazuje svoga sina za naše spasenje. Isus je u svojim posljednjim trenucima daruje nama da bude majka i utočište. Čvrsto je držimo za ruku i predajmo joj cijelu svoju obitelj s bezuvjetnim povjerenjem. Neka nas milosrdni Isus opere svojom dragocjenom krvlju, iscijeli nas i sve zajedno jednom privede u slavu uskrsnuća.
1: The fifth sorrowful mystery, the crucifixion and death of our Lord. We pray for the salvation of it and eternal peace of our entire family, both living and deceased. Our Lady said in one of her messages, without the cross there is no peace and no love. And by the cross Jesus heals all your wounds and saves your souls. Mary stands under the cross in deep pain as Jesus died for all of us. In his last moments, Jesus gives us Mary to be our mother. We hold her hand and give our whole family to her with our complete trust. May the merciful Jesus wash us with his blood and bring us all to heaven.
2: Quinto misterio doloroso, la crucifixión y muerte de nuestro Señor. Por la salvación y la paz eterna de toda nuestra familia, ambos vivos y difuntos. Mensaje: sin la cruz no hay paz ni amor. A través de la cruz, Jesús sana todas sus heridas y salva sus almas. María permanece bajo la cruz con profundo dolor mientras Jesús muere por nosotros. En sus últimos momentos, Jesús nos entrega a María como madre. Tomamos su mano y le confiamos toda nuestra familia con plena confianza. Que Jesús misericordioso nos lave con su sangre y nos lleve a todos al cielo.
3: Nel quinto mistero doloroso contempliamo la crocifissione e morte di Gesù. Intenzione per la salvezza e la pace eterna di tutta la nostra famiglia, vivi e defunti. Messaggio. Senza la croce non c'è pace né amore. Attraverso la croce Gesù guarisce tutte le ferite e salva le anime. Meditazione. Maria sta sotto la croce nel grande dolore, mentre Gesù muore per noi. Nei suoi ultimi momenti Gesù ci dona Maria come madre. Le teniamo la mano e affidiamo a lei tutta la nostra famiglia con piena fiducia. Che Gesù misericordioso ci lavi con il suo sangue e ci conduca tutti in cielo.
4: Piąta tajemnica, ukrzyżowanie i śmierć Jezusa. Modlimy się za zbawienie i wieczny pokój całej naszej rodziny, żyjących i zmarłych. Orędzie Matki Bożej, bez krzyża nie ma pokoju ani miłości. Przez krzyż Jezus leczy wszystkie rany i zbawia dusze. Maria stoi pod krzyżem z wielkim bólu, gdy Jezus umiera za nas. W swoich ostatnich chwilach Jezus daje nam Maryję jako matki. Trzymamy ją za rękę i powierzamy jej całą naszą rodzinę z pełnym zaufaniem. Niech miłosierny Jezus obmyje nas swoją krwią i zabierze nas wszystkich do nieba.
5: Oče naš, koji jesi na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.

0: y nos ha dicho, mañana en este mismo lugar y a la misma hora. Dziś wieczorem podczas objawienia, gdy przyszła Matka Boża, ja powierzyłam jej wszystkich nas, nasze intencje, wszystko, co nosimy w naszych sercach, a także tych ludzi, którzy prosili o modlitwę, a nie mogli tu fizycznie być z nami, ale byli zjednoczeni duchowo. Także prosiliśmy dzisiaj Matkę Bożą, aby wstawiała się za nas u swego Syna za pokój w naszych sercach, w naszych rodzinach, w całym świecie, a szczególnie tam, gdzie jest wojna. Pana Maria wyciągnęła ręce, patrzyła na nas i modliła się nad nami. Dzisiaj także mamy zadanie. Tak długo, tak wielu lat Pana Maria wzywa nas, wzywała i wzywa nas do świętości. I mówię, że nasze życie tu na ziemi przemija i abyśmy się zdecydowali zostawić ślady naszej przytomności dla życia wiecznego. Na końcu nas błogosławiła znakiem krzyża, odeszła do nieba i powiedziała, że spotkamy się jutro na tym samym miejscu w ten sam czas. Saćemo zamoliti našeg biskupa Jelena da nas blagoslovi, a prije nego što nas blagoslovi želimo pokloniti gospodu krunu koja je bila čitavi 24 sata na gospi Međugorskom sa znakom Ukrajine. Tako sutra kad budete ići za Ukrajinu možete podijeti i reći da molimo za vas, za mir u vašoj zemlji.
1: Grazie, grazie. Hvala, hvala, nostra mamma, hvala Maria, hvala tutti. Cari fratelli, benediciamo tutti insieme. Dominus vobiscum, benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.

Jezus powiedział do tłumów: ja jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało za życie świata. Sprzeczali się więc między sobą Żydzi, mówiąc: jak on może nam dać swoje ciało na pożywienie? Rzekł do nich Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a Jego wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim. Jak mnie posłał żyjący Ojciec, a ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. To jest chleb, który z nieba stąpił. Nie jest on taki, jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.

0: wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudownie Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przejście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie.
1: Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, Świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie.
2: Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leon, naszego biskupa William, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony.
3: Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj.

0: wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. Miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednoż ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami.
1: Przez Chrystusa.